0: Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne.
1: Wayne. Wayne. Wayne. Wayne. Wayne.